0: zostanie między nami. Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Kacper Klonowski, witam i po raz pierwszy spoglądam w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 13 na plusie, a spodziewać możemy się tego, że temperatura będzie stopniowo wzrastać. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach na ulicy Lasockiego.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
9: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
8: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
10: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
11: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
10: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
8: A zaznaczał Roman Guździoł z WOPR-u w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
12: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
13: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję.
12: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
8: O czym informował reporter eski Michał Skolimowski.
14: SK Płock News.
15: Najbardziej wyczekiwane wydarzenie sezonu w płockim zoo, to co przychodzi do głowy pierwsze, to z pewnością Zoonoc. W tym roku odbędzie się ona w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia.
16: Zoonoc w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku to jest właściwie jedyna taka impreza, być może, że i na świecie.
15: Powiedział prezes płockiego zoo Krzysztof Kelman. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej ogrodu. Przed nami kolejna odsłona audiobarki. To łącznie 6 godzin elektroniki na dobrze znanym wszystkim podstrzanom statku Marianna. Impreza już 13 czerwca.
17: Jankes,
18: Kama,
17: Kama
18: i Wiktor
17: w Radio
18: SK.
19: Witajcie chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy.
20: Dzień
19: czas
20: dobry.
19: Wziąć wtorek w obroty.
20: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
19: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
20: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
21: Ja czuję dobrą kawę!
20: 664-402-302 i messengerowe, nagrania, głosowe.
22: Czuję?
23: Tak.
22: Prąd czuję?
23: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6. Dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam
0: się, że wszystkie
2: osoby rodzicielskie tak zwane.
3: Dobrze,
2: osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
0: Ja jestem osobą ojcowską.
2: Czują już presję. Końca roku szkoły.
1: W tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz
2: jeszcze
1: i kupujesz nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie. To jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania. Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
4: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop. Ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny. I dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem. Jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
1: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i na Messengera. No.
0: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
1: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi i zawsze coś czuje.
5: Czujesz klimat? Czujesz klimat, chłopie?
6: Kama i Wiktor.
1: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: 15 minut po 6, Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, no. poka. O.
3: Macie takie same?
1: O. Prawie.
2: Ta-da! Meci, meci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne brasowanie.
0: Ale to chyba musi być przezroczyste, tak?
2: Dlaczego mnie to nie zaskakuje? French po w tłumaczeniu to jest Francuz. No ale nieważne. Dobra, jedziemy dalej.
0: Ale poczekajcie. Pokaż Jadzia paznokcie Jankesowi. Jankes nazwi
4: pokaż.
0: Jadzi. No. Jak to się nazywa, co ma Jadzia?
4: W sensie kolor?
0: Nie, bo ja na przykład
4: to
0: znam...
4: To są tipsy.
1: Ale...
0: Nie
1: są tipsy.
0: Ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
4: Naklejane takie, te?
2: Nie naklejane, pomalowane. Janki, włóż okulary i pogadamy.
4: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja.
4: Lećmy na dobro. Nie o tym, nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
4: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
4: Co się dzieje?
2: Nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
0: O kurka.
4: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Programów, których nie oglądam.
4: To ja byłem. Basia, Jasia powiedziała, że to ja. No bardzo dobrze, brawo.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
2: Mhm, tak
0: i
2: było.
0: Teraz...
4: No, później wrzucała, tak? Po prostu
0: tak.
4: Chyba, no dobrze.
0: I teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
2: Czyli w Centralnej Ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
4: Jest po ślubie tam.
0: Już jest zmienione nazwisko.
4: Aha.
0: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
4: Mhm. Okej.
1: Okay. Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w Radiu SK. No.
0: Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
4: Już imprezka. Imprezka, zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: Zgłoś się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
7: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też! Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
8: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
8: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
12: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
19: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień spodziewać mogą się w najbliższym czasie w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę, to temperatura w mieście będzie wzrastać z każdą kolejną godziną.
18: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach.

0: Dziś spadki na stacjach paliw w porównaniu do poniedziałku, ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
1: SK Sport News.
0: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
2: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
0: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
3: No, Janki, masz szansę zaśpiewać. Zielona Góra, sia la la la.
4: Hej! 6:32.
5: Jankes, Kama
6: i Wiktor.
5: W radiu SK.
4: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
3: No i dzisiaj każdy coś czuje. Ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
7: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
4: Zrobi ci masaż?
7: Czujesz to?
3: A wy coś czujecie? Halo?
8: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.
3: O, kanapka sprzed tygodnia.
7: Nie rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
3: Daj
7: chodzi.
3: Kluczyki, pójdziemy sprawdzić.

0: Wszedłem na chwilę ze studia, wracam, ale ktoś grillował w studiu, bo czuć kiełbasę smażoną.
1: To moja kanapka. Czujesz?
0: Co czujecie? Czuję. Dajcie znać, ale nie o tym. Co to u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak. Tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Powiedziała krótko, mniej używek, panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura.
3: Jankes i Wiktor. Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
10: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
11: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
9: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
12: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
15: I po reklamie.

0: Czy dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy? Dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Zaspał. Niedobrze.
3: Na pewno spokojnie.
2: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
3: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
2: Marcin.
4: SK budzi w urodziny.
3: Urodzinowy Marcin dzisiaj jest z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
5: No cześć, cześć.
3: O której dzisiaj była pobudka?
5: 5:50.
2: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leoś?
5: Bez budzika. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
5: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
2: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy, zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia. Dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w siódme wygrywa.
5: Dokładnie tak. Ale dzisiaj muszę troszkę oskarżyć. No. Ostatnio mówi, że woli Radio SK Rock. Ja jej nie wierzę, wiecie, ja wolę główną stację, ona SK Rock, no i jest dylemat, co tu włączyć.
2: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie. Ciekawe, co najważniejsze.
3: Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. A ona nie ma stówki.
5: Dzięki.
3: Tak to właśnie wygląda.
2: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
5: Szczęścia, spokoju, radości.
3: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
5: Pewnie, dzięki wielkie.
0: No, to co? To na koniec wszyscy razem. Eska!

0: jest teraz.
1: To Kali Harris, Rihanna.
2: Zamówiliśmy już wszystkie samogłoski. Dziękujemy bardzo.
3: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie. O poważnych sprawach będziemy mówić. Komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie. Radio
4: SK. Reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
7: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
19: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
18: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Dobre wieści są takie, że zgodnie z zapowiedziami temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 16 na plusie. Na utrudnienia kierowcy wciąż natrafić mogą m.in. w centrum miasta.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Włodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Ten próbuje łagodzić spór i zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, Policja i Prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
3: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
2: Mówi Sławomir Kocur z Policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
0: SK Płock News.
1: Kacper Klonowski. Jeszcze w tym tygodniu kolejna edycja HC, czyli Płockiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. To już jego 36. odsłona. W minionych latach uczestnicy zrealizowali wiele ciekawych projektów.
4: Młodzież, która ma podobne pasje, mogła ze sobą poprzebywać, wspólnie pouczyć się od siebie.
1: Powiedziała Litosława Koper z MDK-u. HECA startuje już 11 czerwca. Damian Kijek nowym trenerem drugiej Wisły. Dotychczasowy szkoleniowiec rezerw nafciarzy Mateusz Lewandowski pozostaje w klubie, jednak teraz obejmie on rolę dyrektora akademii.
5: Jan Jankes.
6: I Wiktor.
5: Radio SK.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
8: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
9: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
7: 7 też będzie. Jak to było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish. Tak delikatnie smyra nas noskiem. Mówi wstawać.
1: Uwielbiamy. Cudowna, cudowna dziewczyna. Rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła. Z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
2: Agu Gaga.
1: Dzisiaj mamy dzień Agu Gaga.
3: I niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane Święto Agu Gaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agu Gaga.
1: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, półtora roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo, dla kochanego Agu Gaga.
1: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
1: Na kubkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
3: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku? Nie?
0: A jak?
3: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
1: Knedle.
3: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
1: Knedle.
3: U mnie jest kledne. Ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
1: Kledne.
3: Prawie jak kradnę, no dobrze, tylko kledne.
1: Czyli dzień Agu Gaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
3: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, wsadziłem ten sztryms do plecaka, albo
1: tak
0: słuchaj.
1: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
3: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
1: Sztryms?
0: Sztryms.
1: Co jest sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt lub niefajna sytuacja w gronie znajomych. kiedy robi się gęsta atmosfera.
3: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze. I wanna live.

0: Zaśpiewałeś epa epa?
1: Epa epa, dziwne słowa, których używamy. Epa epa oznacza dobrą zabawę.
0: A 17 epa, minut po godzinie epa. 7, to już są dwie siódemki, oznacza 7 wygrywa na Antonie Radia Eska.
1: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na 7.
2: 7 wygrywa w Radiu Eska.
3: A na prawidłową odpowiedź macie 1 sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
1: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
0: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
1: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
1: Pierwsze.
0: Ola, lećmy. Pierwsze, amfilada. To inaczej, a...
1: Pokój przechodni.
0: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
0: Czy C.
1: Protest obrońców pingwinów.
0: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
0: Wystarczy.
1: Ale do wyboru.
4: A?
3: Tak!
0: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola. Naprawdę, nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
0: Lećmy dalej.
1: Kochanie, wyremontujmy sobie amfiladę.
2: Drugie.
1: Drugie. Gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg... To jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogaj za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
1: No, dajcie podtrzymam za Kasię.
0: O, jaka Kasia.
1: Lećmy z trzeci, przestań.
2: Trzecie.
0: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i nic mu nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Dawidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
1: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
3: Nagrali.
0: Skleo jest,
3: śpiewa,
0: Justynko
3: że
0: jest.
3: Ja jestem mamasita, ta. Gorąca twoja chica, coś
0: też
3: takiego.
0: Teraz też nowy numer jest Skleo, rzeczywiście. Z Dawidem Gettą jeszcze nie, ale
1: jeszcze
0: pewnie
1: nie.
0: To jest kwestia czasu. Tak. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
1: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
3: Temperature.
1: Halo, dzień dobry, tu Eska, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na 2 pozostałe.
0: Piąte.
3: Zważywszy na to, że są 3, ale okej.
0: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
1: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
0: Mhm.
1: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
5: Za pierwszą.
0: Którą?
5: Za pierwszą.
3: No nie, było 9 muz greckich.
0: No i kino jest 10. muzą. No,
1: tak.
3: Już w Grecji nie znali kina.
1: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
0: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
3: Trzymaj się, dobrego dnia.
0: Ściskamy serdecznie.
3: Zostały 2 pytania.
0: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
2: Szóste.
3: Anetko, skoro mówiliśmy o kinie, to...
1: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoistorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
0: W sensie daliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
6: Czwarta.
0: Czwarta?
3: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy się uznali.
1: Ale niestety nie możemy.
3: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
0: Anetka,
3: dobrego.
0: Proszę siebie, proszę siebie przeprosić.
6: Przepraszam.
0: Proszę. Lecimy dalej.
3: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na 7 pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
0: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
1: 17 czerwca będziemy. Premiera
0: Toy
1: Story
3: 5. Yeah.
0: Halo.
7: O, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
7: Hej, hej, cześć.
1: Cześć, kim jesteś, człowieku?
7: Alan z tej strony.
2: 7.
3: Alanku, dzisiaj jest dzień Agugaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
7: Niam, niam, niam, niam. Leczko. Agugaga.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
1: To jest takie wyrośnięte dziecko, mleczko.
0: A do siebie kawa z czym? Z mleczko. Bardzo dobrze oczywiście. Nagrody są twoje i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia Eska.
7: Super, wielkie dzięki.
8: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
0: Mleczko.
3: A jakieś orędzie do narodu?
1: No, poczuj się jak prezydent. Powiedz coś Polakom.
0: To do ciebie. Jesteś tam jeszcze?
7: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy, byle do 15.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was samego rana, bo dzisiaj dzień nie...
1: Agugaga.
2: To są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
4: Jabłko.

0: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spinek.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
10: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
14: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień spodziewać mogą się w najbliższym czasie w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę, to temperatura w mieście będzie wzrastać z każdą kolejną godziną.
13: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
16: SK Sport News.
15: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. Sekorosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
17: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agugaga.
18: Agugaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
19: Halo, halo, dzień dobry, witamy, ktoś jeszcze?
20: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
19: Ten tego ten, no tak. Kama?
17: Nie.
19: Wytegowałaś już?
17: Nie. Tak. Nie.
19: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
17: Nie.
21: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie.
11: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
21: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna kart.

zrobić, czy było warto? Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 7:40, idealnie,
0: już. Dokładnie. To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie, hej, hej.
1: Zapraszamy was do internetu teraz na chwilę. Na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Ojejku. Wytłumacz proszę.
1: Chodzi o że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
2: Nieładnie. Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne. Kama i Wiktor. To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: No, tego.
2: Może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pirany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
8: I po reklamie.

0: Badida, badida. Tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: Abudida budaj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
4: No wie pani co, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie pani co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
3: A
4: ja
3: przy sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale, i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to aj owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem,
3: czy... Oj nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
4: a
3: ręcznie...
4: A może być jakiejś innej możliwości ręcznej?
3: Może być,
4: bo tutaj,
3: może
4: bo
3: być.
4: To jest w sumie chyba obojętne. Ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no, jak gdybym ja mogła podjąć decyzję sama, ale ta sprawa dotyczy mi mojej siostry i ja po prostu
3: może być
4: na
3: ręcznie, tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
4: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. Nie, no dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali...
4: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
5: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Normalnie o tej porze
1: wkręca się po mieście.
0: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
7: Na sk.pl.
1: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak. I know.

0: Olivia Rodrigo, która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa, po 8:00 5 słów, 5 stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: Ładne widoczki, dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów, albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na SK-owego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link

0: Agenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu zgodnie z zapowiedziami temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 18 na plusie, a odczuwalnie jest jeszcze cieplej. Jeżeli chodzi o utrudnienia, pamiętajmy o pracach na ulicy Lasowskiego.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
3: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy, i odmówił składania wyjaśnień.
2: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
4: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam, po 11 zł.
5: Polskie?
4: Wydaje mi się polskie.
5: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
4: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
2: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
0: SK Płock News.
6: Kacper Klonowski.
7: Zakończenie prac na Zielonym Jarze coraz bliżej. To w związku z budową skweru przy ulicy Batalionu Parasol. Koszt całej inwestycji oraz 3-letniej pielęgnacji to ponad 1,5 miliona złotych. Za nami posiedzenie Rady Nadzorczej Orlen Wisły Płock. Czy w klubie zajdą zmiany? Tego najprawdopodobniej dowiemy się jeszcze dziś. Już tydzień temu pewne było jedno.
8: Decyzje jakieś zapaść muszą,
7: powiedział prezes Artur Stanowski. Przypomnijmy, że po ostatniej przegranej z Industrią Kielce w fazie finałowej playoffów Orlen Superligi na Wsiarze zakończyli rozgrywki jako wicemistrz Polski.
9: Jankes i Wiktor
10: w Radiu SK.
11: Tak, uwaga, 2 minutki po godzinie 8, witamy we wtorek, 9 czerwca. A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
12: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec, gdy się zdenerwuje. Zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
13: Piękne, kradne. Żadna Maci Kumba dzisiaj wam nie zajechała drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
11: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
14: Tak jest. Maci Kumba, Ci Kumba, Ci Kumba, Ci Kumba, Ska.

0: Jak byłem mały i mówiłem a go, go, go, go, go, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Pięć stu.
0: Chyba, że mi się to przyśniło. Ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK. No i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałem.
2: Mów, co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
3: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
2: Ładnie.
4: Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
3: To trochę na K-pola wychodzę.
1: Byłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale
0: wybrał,
1: jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
4: Nie. W ubraniu, bo to z pracy było.
2: No ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
0: Wybierz dobrze.
1: Na pewno myślicie tak samo.
3: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę Kamę, no muszę.
1: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, Radku,
0: straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
1: Poznajmy się lepiej.
2: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
1: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
3: O Jezu. Kurczę. Sushi.
1: No to się dogadamy.
2: Fajnie, no. Kama wychodzi ze studia teraz.
4: O nie.
0: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
2: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi, jest. Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
2: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
0: Mundial.
3: Piłka nożna.
2: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć, no w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie, dobra, lećmy dalej.
2: Drugie są pszczoły.
3: Miód.
2: Mhm, też
0: okej,
2: fajne.
0: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
2: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
3: Czas.
2: Mhm. Czwarte, truskawka.
3: Malina.
0: Dobra. Ale Kama będzie. No dobra, ale okay. I ostatnie, piąte.
2: Opalanie.
3: Krem.
2: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to. I
2: tu
0: jest Mówiam, szansa, pszczoły, no. Zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będziemy krótka przerwa. Za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej skojarzeń, takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
2: Zagrajmy, a
3: no
2: potem...
3: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
2: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
5: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
2: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
2: Jabłko? Ananas?
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, Malina, wiadomo.
2: Te trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
1: Pięć stów. Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze. Hello.
3: Hej, cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę, Radek, powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne, myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód, był zegar i pojawił się czas, to są też fajne na stówę słowa, jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie, powiedziałeś co na opalanie?
1: No?
0: Krem.
1: To też może być blisko. No, to też może być stówka.
0: Kamo!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie. Wchodzi.
4: To już.
1: Chodź, dziewczynko.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor.
0: Laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
4: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczę.
1: Kamcia. Let's play. Ojej. Wszystko po... No, piłka po twojej stronie jest.
4: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Czekaj no.
4: To nie to?
1: Pięć stów czeka, Radek czeka. Radek, jaka kwota cię zadowoli?
3: Nie każda zadowoli, nawet stóweczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
4: Dzięki Radek, zero presji.
1: Dobra, lećmy.
4: To jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
4: Dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
4: No bo powiedziała piłka nożna.
1: Jest
4: dobra, Radek, już jest dobrze.
3: Będzie lepiej. Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
1: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły. Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto, bądź sobą.
4: Dobrze, Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
3: Tak, zdecydowanie tak.
4: Miód.
1: Dobrze!
0: Kurde, i teraz...
1: Dwie stówy po stronie Radka.
0: Ja nie wiedziałem, że taka inteligentna osoba.
1: Jak tak dalej
0: pracuje.
1: Pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
4: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie.
4: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
4: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, okay, czyli nie.
3: Tak, jakby nie patrzysz, to tak.
4: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak to nie będzie dokładnie to słowo.
1: Dawaj,
4: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
0: Zegar.
4: Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
4: No
0: nie.
4: Prawda?
0: Nie.
4: A co?
0: Nie, no dobrze
1: system
0: było.
1: System zwariował, bo dźwiękowo uzaliśmy, ale nie. Zegar to czas.
4: Czas! O nie!
0: No byłaś tam, byłaś tam.
3: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
0: No ale byłaś tam, no niestety.
1: Dobra, teraz będzie lepiej, uwaga! Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No i tu naprawdę jest grubo.
4: Tak?
1: No. Dawaj.
4: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
3: Nie.
4: Okej.
0: Nie.
4: Truskawka. Czy to będzie...
0: Mam podpowiedź dla ciebie.
4: No, dawaj.
0: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
1: O! Jezus Maria, co to była podpowiedź? Popsuć ci!
4: Rodzina truskawek.
0: Grubo.
1: Dobra, lećmy dalej, szybko.
4: Truskawka.
0: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
4: Malina.
1: A skąd to wzięłaś?
4: Tak!
0: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie przecież masz córkę Malinę.
4: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej imię twojej córki i wtedy...
1: Dobra, i ostatnie, uwaga! Opalanie.
4: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, okay. Nie, po męsku, przepraszam.
3: Raczej nie.
4: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
1: No dobrze.
0: Krem, ale bez filtra, uznajemy.
1: Radek powiedział krem. Więc jak najbardziej tak. No mamy ile? Mamy komplet?
0: Nie, jednego brakuje.
1: Jednego brakuje.
0: A więc...
5: Zgarniasz.
0: 400!
1: 400
3: no, Kama, jestem z ciebie dumna.
4: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Janka sobie stosować. Zastanówcie się nad sobą.
1: Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
4: Radek, dzięki za zaufanie.
0: 500. Kurczę, nie spodziewałem się. 400.
4: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście dzisiaj w całym kraju. Ładnie, ładnie, ładnie, ale z tego ładnie, ładnie

0: rmfm.fm/fm.fm/fm.fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm/f Santago. www.santago.com. Autopromocja.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
4: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień spodziewać mogą się w najbliższym czasie w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę, to temperatura w mieście będzie wzrastać z każdą kolejną godziną.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Minęła 8.30, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska agencja graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
6: Young Yankers, Kama i Wiktor, Radio SK.
7: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca. No i dzisiaj dzień Agugaga. A wasze słowa w rodzinie albo prywatnie, jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
8: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
9: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
7: Kotachamy was bardzo rzeczywiście z tego rana. Nie tylko oczywiście. Yeah. Ja bym się pokotachał. Teraz?
10: No.

0: Dziewczyna ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Działam to nieraz.
1: Tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania smartfonów podczas koncertów.
0: To trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać, no.
1: Płacę 4 albo 5 stówek i nikt ma nie wiedzieć?
2: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też! Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Zażywacie ATB w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9.
1: 3 literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
2: Jedyne 3 literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest P i T. Oraz Zeus.
1: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
3: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tak mówił. No, to sikalafon.
1: Sikalafon.
0: Trochę po francusku, trochę po polsku.
4: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
2: Tak? Matko jedyna.
4: Tak otwierają i to potem pokazują.
2: To prawie jak Konstantylopoli tańczykowianeczka.
0: A to nie, nie na tym narządzie.
4: Kto ma takie duże usta? Kama, no bez przesady.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
5: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
2: Klapcuszki?
4: Klapcuszki.
2: Klapcuszki.
4: Klapcuszki. Ale zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
2: To chyba nie o to chodziło.
0: Zjadłoby się kombinerki. Kama.
1: Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga.

0: La. Okej, okay, od Katy Perry na Antenie Radia SK, 6 minut i będzie za mi godzina 9. Dzień Agugu. Ja idę do domu za chwilę świętować do mojego synka, rzeczywiście.
1: Bardzo dobrze, słuchaj. Mm. Okazuje się, że nie tylko...
2: W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
1: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak. No, i tak właśnie róbcie.
3: Jankes, Jankes i Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
24: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr na Otolińskiej wskazuje 14 kresek powyżej zera, a temperatura odczuwalna jest dokładnie taka sama. Spodziewać możemy się przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcy pamiętać muszą o pracach w centrum miasta.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się dziewiąta, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam, nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK, przynosi je Mateusz Chłyston. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
4: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
3: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują, nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
5: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze pisklę i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
3: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
6: SK Płock News.
7: Kacper Klonowski. Płockie przedszkola mają co świętować. Już dziś o 11 rozpoczną się obchody 50-lecia miejskiej 17. Jutro natomiast jubileusz 120-lecia przedszkola miejskiego nr 34. Jesteś nastolatką i marzysz o karierze piłkarskiej? Już 16 i 17 czerwca będziesz mogła spróbować swoich sił. Właśnie wtedy odbędą się treningi naborowe do żeńskiej Wisły Płock. Przed nami Międzynarodowy Bieg Obrońców Płocka 1920 roku. Odbędzie się on już 22 sierpnia, a więc czasu na przygotowania nie brakuje. Limit to 250 uczestników, a zapisy trwają.
8: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Clean Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio.

0: przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS 2115, jest Żabson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Soundbreak 12 to 12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuję numer Rumors.
1: Radio SK. Reklama. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa. Śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił. Na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Sochackiej. Później Maneskin wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
3: No, tego.
4: Może...
5: Także tak...
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Już 10 lipca w Płockim Amfiteatrze wystąpi Mała Armia Janosika. Ponad setka artystów, góralska energia i wyjątkowe aranżacje w koncercie z okazji 10-lecia zespołu. Bilety na Kup Bilecik i Biletyna. 10 lipca Mała Armia Janosika w Płocku. Zaprasza Just for Music.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę. Alex Warren i Fever Dream to już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
14: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Dobre wieści są takie, że temperatura zgodnie z zapowiedziami wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 16 na plusie. Spodziewajmy się dalszego przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to przypominam o pracach prowadzonych na Lasowskiego.
13: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
16: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
15: No, zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
17: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
15: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
18: SK Płock News.
14: Miasto przygotowuje się do rozbudowy szpitala Świętej Trójcy. Zanim jednak pojawią się tam kolejne obiekty, należy uporządkować układ komunikacyjny, zapewnić dobry dojazd do istniejących budynków oraz uruchomić instalacje podziemne. Właśnie dziś przypada Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Płocku otwiera wirtualną wystawę, która przeniesie Was w świat polskiej motoryzacji w sposób, którego się raczej nie spodziewacie. Teraz coś dla kinomanów, a to dlatego, że już 13 czerwca w kinie za rogiem rozpocznie się przegląd filmów Jima Jarmusza, a wszystko pod hasłem To nie jest kino akcji. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na Facebooku.
19: A
0: Paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Juste, Jack Style i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w Estewam już grają. Pięknie, prawda? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drugą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga.
1: A gdyby w tym roku zacząć lato,

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Już 10 lipca w Płockim Amfiteatrze wystąpi Mała Armia Janosika. Ponad setka artystów, góralska energia i wyjątkowe aranżacje w koncercie z okazji 10-lecia zespołu. Bilety na Kup Bilecik i Biletyna. 10 lipca Mała Armia Janosika w Płocku. Zaprasza Just for Music.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

się wszyscy! Jak jest jakaś nowa, fajna muza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilka dni temu, kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodził, a to ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem. Singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11 i nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie lata zerowe, czyli jak czytam w internetach między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas. No akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla Was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla Was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli Was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Artbat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, tfu, jakbym chciał zaproszenia, to na Waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Pójdź Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kasba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
4: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też! Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
10: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to te kierowcy wciąż napotkają w centrum miasta, a także na ulicy Lasockiego, czy też na Wyszogrodzkiej. Zerknijmy też w prognozę, bo tu temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 18 na plusie, a odczuwalnie jest ciepło.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
16: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
15: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu. 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
17: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
15: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, specjalne chodziki.
18: Służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
15: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
19: SK Płock News.
14: Poznaliśmy cały line-up tegorocznej edycji Polish Hip Hop Festival. Organizatorzy podkreślają, że nie brakuje w nim ani legend, ani powiewu świeżości.
20: My od zawsze byliśmy miejscem, w którym stwarzamy możliwość debiutu dla tych młodszych twórców i stąd praca nad line-upem wyglądała troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach.
14: Powiedział Marcin Siwek z biura koncertowego. Festiwal startuje 2 lipca na plaży nad Wisłą. Już 13 czerwca odbędzie się 5 rajd rowerowy Nasze Piękne Pojezierze, a my po nim na rowerze. Początek o 9 przy Parku Mościckiego na Radziwiu.
0: spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
2: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
0: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. WSC grają. Michu Sopkowski, witajcie.

0: Obiecane Halo to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dusty, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wyzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
11: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie, 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM, jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej... No właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, You Know That, Super Goal w Radiu SK za moment, a później Sombr u nas. Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Już 10 lipca w Płockim Amfiteatrze wystąpi Mała Armia Janosika. Ponad setka artystów, góralska energia i wyjątkowe aranżacje w koncercie z okazji 10-lecia zespołu. Bilety na Kup Bilecik i Biletyna. 10 lipca Mała Armia Janosika w Płocku. Zaprasza Just for Music.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: codzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Hity na czasie.

0: A, bo Łukasz przyszedł.
1: Ale ty tutaj dobrze grasz.
0: Dzień dobry, Uzel.
1: Aż, to on gra. To
0: aż
1: on
0: plastiki gra. W samochodach drżały.
1: Moving
0: w tym
1: to the sun.
0: Ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka coś tam, bardzo śmiesznie.
1: Od tych basów pewnie.
0: Plastikowa blacharka.
1: Drżała.
0: Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejne hity na czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
6: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
17: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Dobre wieści są takie, że zgodnie z zapowiedziami temperatura stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 21 na plusie, a odczuwalnie jest cieplej. Z utrudnień kierowcom przypominam o pracach na Lasuckiego.
16: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
14: A program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
19: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
18: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej Sejf wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
7: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
18: A unijny Sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
12: SK Płock News.
13: Kuba Anhonhera. Za nami pierwszy tydzień rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. O jak najlepsze miejsce walczą również płuczanie.
20: Przede wszystkim to ma przynosić radość zjeżdżenia na rowerze i ta jazda, interakcja z innymi rowerzystami na szlaku, to jest ten najważniejszy element. No, w Płocku możemy korzystać z rowerów miejskich.
13: Powiedział nam Piotr Niesłuchowski z ratusza. Na razie Płock plasuje się na 34. miejscu, a prowadzi Świdnica. A już w najbliższy czwartek w Bokisie kolejne literakcje. Tym razem do Płocka przyjedzie Ewa Kuryluk. Początek o 18.
21: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

0: Pink w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która, słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wydajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak tę bramę otworzyć.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
4: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
2: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
11: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
12: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
10: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
13: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Sean Paul w Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany. Zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu. Ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi. To by było fajnie.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: I jak pani widzi?
11: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
9: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
21: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
22: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
20: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
23: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
24: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: 18,47,2.
27: Co liczysz?
26: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
27: To ja też chcę!
26: 24,30.
24: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: I po reklamie.

0: Tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bibi Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.
1: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
5: Wszyscy tutaj do zabawki.
6: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
4: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
7: Eska Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia Eska, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 7.

0: Barbecue Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
1: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
2: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
0: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
3: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
4: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
0: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
1: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
2: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
0: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Kuban Honheran. Na starcie garść informacji dla osób zmotoryzowanych. Pamiętajcie, że w Płocku cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w Alei Kobylińskiego i na Jachowicza. Jeśli chodzi o pogodę, to w Płocku dziś ciepło, momentami nawet 25 na plusie, ale później niewykluczone opady.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
14: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
13: Informuje Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ostrzega Mieczysław Ziach z tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
15: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
16: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
13: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
17: SK Płock News.
12: Kuba Honhera. Wielkie święto fanów klocków, kreatywności i dobrej zabawy. W najbliższą sobotę pierwsza edycja Brick Day. W programie warsztaty, turnieje planszówek, a także wystawa ogromnych makiet z klocków.
18: Niezwykłe konstrukcje, które można kupić w sklepie, tylko będą to konstrukcje stworzone przez pasjonatów.
12: Powiedziała nam ciocia od klocków, czyli Joanna Krzysztoforska. Początek imprezy w Pokisie w sobotę o 10:00. Na koniec dobra informacja dla fanów piłki ręcznej plażowej. Już w ten weekend w Płocku odbędzie się turniej IHF Beach Handball Global Tour.
19: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla Was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z Was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To Wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jazzy w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Niskie ceny

0: Próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: I po reklamie.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Enrique Iglesias w Radio SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać słuchaczom Radia SK najlepsze nowości, które będą hitami. I teraz naszą antenę przejmuje Taylor Swift, która dołącza do świata Toy Story. Nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Premiera już 17 czerwca. I SK też do tego dołącza. Odpalajcie SK Toy Story Radio w eskowej aplikacji na smartfony. Tam mamy newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe piosenki z produkcji Disneya, a teraz posłuchajmy nowości od Taylor Swift. I knew it, I knew you. Przy tym numerze nawet w pracy poczujecie się jak w bajce.

0: 17 czerwca na Warsaw Music Festivalu z Eską, a teraz na antenie Eski w The Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.
1: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
0: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata.
2: Radio SK. Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
6: No, tego. A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
21: Jeśli chodzi o pogodę, to w Płocku dziś ciepło, a momentami nawet upalnie. Maksymalnie będziemy mieli 25 na plusie. Po południu na niebie będzie więcej chmur i niewykluczone są przelotne opary deszczu. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, na Kobylińskiego, Wiachowicza czy też ulicy Niemieckiej.
20: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. zdaniem były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
0: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament.
22: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
1: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
22: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Maji Chwalińskiej.
2: SK Płock News.
23: Kuba Honhera, Szawi Sabatę zostanie na stanowisku pierwszego trenera Orlen Wisły Płock.
24: Dwa ostatnie mecze finału Mistrzostw Polski nie mogą przekreślić 8 lat ciężkiej pracy trenera Sabaty, jak i drużyny, nie mogą przekreślić sukcesów, które ta drużyna pod wodzą Xaviera Sabatę osiągnęła.
23: Powiedział prezes klubu Artur Stanowski. A już w najbliższy czwartek na Politechnice w Płocku kolejne spotkanie społeczności Dev Horizon. Początek w gmachu głównym o 17.30.
25: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No, ja oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat, 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Monteverestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Wszystko.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
13: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
14: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
15: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
13: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
16: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na ciebie w sklep galicja.pl.
17: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
18: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47,12.
0: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
0: To ja też chcę!
2: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My 3 kebaby byśmy poprosili.
2: W lawaszu 3 będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: 1 łagodny i 2 mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska, poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, że się żony nie boi.
4: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
13: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
14: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
12: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
15: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
16: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 10 lipca w Płockim Amfiteatrze wystąpi Mała Armia Janosika. Ponad setka artystów, góralska energia i wyjątkowe aranżacje w koncercie z okazji 10-lecia zespołu. Bilety na Kup Bilecik i Biletyna. 10 lipca Mała Armia Janosika w Płocku. Zaprasza Just for Music.
19: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn.

0: Katy Perry w Radio SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się Ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić. Że przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
6: Kopelatko w boju.
7: Ty ducha we mnie masz.
5: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
8: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
12: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: 24 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać termometry w Płocku. Słupki rtęci powoli zaczną spadać, ale jeszcze późnym wieczorem 19 na plusie. No ale na niebie więcej chmur i niewykluczone są przelotne opady deszczu. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na zamkniętym odcinku Wyszogrodzkiej.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
19: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
18: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Jest kandydatką wyśmienitą.
21: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską, jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
18: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium?
0: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
18: Mówi Izabela Stawowszczyk z biura podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
6: SK Płock News.
15: Kuba Honhera. Już po raz 20 Płockie Zoo organizuje Wieczór Marzeń. To impreza dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, mówi Krzysztof Kelman.
22: Płocki Ogród szykuje atrakcje. Oczywiście największą atrakcją jest zwiedzanie ogrodu zoologicznego.
15: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zaproszenia w kasie zoo odbierać będzie można już jutro. Płock Fotografia Uliczna to nazwa projektu, na który zaprasza PTF. 17 czerwca w domu Darmstadt dowiecie się, na czym polega tak zwane street photo, na jakie elementy zwrócić uwagę oraz co sprawia, że fotografia staje się interesująca.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz! Radio SK!
25: Dzień dobry. Za chwilę zagramy wam hit pod tytułem Heroes i tak pomyślałem, że bohaterami są wszyscy ci, którzy dzisiaj w pracy zrobili więcej niż wczoraj.
26: I bohaterami są w ogóle ci, którym jeszcze się na 2 minuty po godzinie 15 moim zdaniem cokolwiek chce, patrząc na temperaturę za oknem i na pogodę. Kasia Węsierska,
25: Michał
26: to mi się
25: Hanczak,
26: chce?
25: Mi się chce wrzucić na luz.
26: To robimy to razem. Manzem Low, za chwilę w Radiu SK.

I kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Jezu, jak się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK, 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym jak osioł, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już rzucamy na luz.
0: Bliżej niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy dzwonił do niej w czasie tego finału French Open, jakoś przed meczem, na przykład prezydent naszego kraju z jakimiś gratulacjami albo słowami otuchy. No i Maja podczas konferencji odpowiedziała, że no ona nie wie w sumie, czy ktoś dzwonił, czy nie, bo ona generalnie nie odbiera od nieznajomych. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo odbieram tylko od taty, mamy i trenera.
0: I ja ją doskonale rozumiem, dużo osób ją rozumie. Czytałam ostatnio takie badania, które wskazują na to, że duża część pokolenia Gen Z, ale i milenialsów, nie odbiera telefonów, bo woli pisać SMS-y albo komunikatory.
1: Ej, to ja jestem Gen Z w takim razie.
0: Wszyscy jesteśmy Gen Z w tym kontekście.
1: Ale słuchajcie, no czasami się zdarza odebrać jakiś telefon z numeru, którego nie znamy. Czasami są to pomyłki i bardzo jesteśmy ciekawi waszych historii, takich najdziwniejszych telefonów, najdziwniejszych spraw, jakie odebraliście naciskając jednak tę zieloną słuchawkę.
0: Co tam po tej drugiej stronie zaszło? Co usłyszeliście? Do kogo ktoś się chciał dodzwonić, a dodzwonił się do was? Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
5: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca. Zatankuj

0: aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
1: I po reklamie.

0: mężatka.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Ale... Dua Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
0: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy pod wrażeniem. Tak. Dominika?
0: Dajemy.
3: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
0: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
2: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, na który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
0: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
4: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 km, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą za jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
2: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje, ja obstawię może kilka milionów na koncie, bo
0: jednak
2: się
0: są
2: znajdzie.
0: Numerki randkowe, słuchaj, ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: takie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków to chciałeś powiedzieć, więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jaśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu i pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie guć, ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy my jesteś w stanie za to przytulić.
3: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty.

0: Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
10: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
11: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
9: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
12: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
13: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
14: I po reklamie.

0: Sorry, talk to, ale Farben i René Miller, tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włączyłam ci mikrofon, no to nie tu było specjalnie.
2: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek
1: ale
2: zmieniamy te mikrofony.
1: Ale nie chwal się, ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
2: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale wy
2: prawda.
1: Macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
2: O.
3: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek, na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
2: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16 już?
1: Przecież wiem, że NFZ to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was w
2: tropiki. Pod palmę.
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
11: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
12: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też. Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
21: Kierowcom w Płocku przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w Alei Kobylińskiego i na Janchowicza. Inaczej pojedziemy także na odcinku ulicy Bielskiej czy Obrońców Westerplatte. Zamknięty pozostaje fragment Wyszogrodzkiej. W Płocku dziś ciepło, ale niewykluczone są później przelotne opady deszczu.
20: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
0: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
22: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
22: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
18: SK Płock.
23: Kuba Honhera. Coraz większymi krokami zbliża się kolejna edycja festiwalu Form Wielu. To impreza dla fanów teatru ulicznego. Tych młodszych, ale nie tylko.
24: Więcej będzie aluzji dla dorosłych, a dziecko będzie się śmiało z gagów, będzie obserwowało kolorowe formy, czasami lalkowe nadal.
23: Powiedział nam Łukasz Jarzyński, jeden z pomysłodawców festiwalu. A impreza już w ostatni weekend czerwca. Wiktor Sobieszek, skiwista Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, zajął 5. miejsce w pierwszych wioślarskich mistrzostwach Polski na klasycznym dystansie. W finale przegrał m.in. z medalistami Mistrzostw Świata.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: W Radiu SK!
29: Pod palmami to by było teraz miło.
30: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
29: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
30: Ale to będą
29: nie, tam
30: rzeczywiście
29: są prawdziwe.
30: Zupełnie
29: tam są prawdziwe.
30: Inne palmy, oczywiście. Szczegóły na SK.pl za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
29: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: na dzwonek na telefonie, to mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie? To
0: jest niesamowite. Z jakimś początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: Który
0: życiu.
1: Który cały czas trwa, dobry czas. Asher Ludacris je, jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia, tego co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy, przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób
1: nie,
0: w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj
0: To jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: Chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy, no tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo?
0: Obyście się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messiah.
0: Tam będzie,
1: dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl. Zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama.
3: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
4: Wszyscy tutaj to zabawki.
5: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
3: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
6: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
12: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
13: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
11: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
14: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy. Podpalmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach. Ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po wakacjach.
2: A, okej. Okay. A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym ludziom do bagaży na przykład?
3: Tak. Akurat składa się, że...
1: Dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to wygląda. Jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to zaraz wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
3: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: kontroli
2: walizki.
1: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
3: No...
1: Za nie mówił aż Adrian.
2: Słuchaj, Adrian czeka, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Funduje

0: Ja chciałem pozdrowić wszystkie te mamy, którym wystygła kawa na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: O, podobnie jest wystygła. Takie przysłowie w internecie. Prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie, dobra, a możemy skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30% aż.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
14: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
15: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
13: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
16: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
17: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaks and More.pl.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Westę i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Westę.
2: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
3: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.
2: No, może po prostu chodzi o to, żeby robić trening w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
6: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
7: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
8: Już 10 lipca w Płockim Amfiteatrze wystąpi Mała Armia Janosika. Ponad setka artystów, góralska energia i wyjątkowe aranżacje w koncercie z okazji 10-lecia zespołu. Bilety na Kup Bilecik i Biletyna. 10 lipca Mała Armia Janosika w Płocku. Zaprasza Just for Music.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
12: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
13: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
11: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
14: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
15: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: O tej porze w Płocku standardowo coraz więcej samochodów na trasach prowadzących z centrum w kierunku Podolszyc. Pamiętajcie o utrudnieniach na Jachowicza, Kobylińskiego i odcinku ulicy Bielskiej. Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro. W Płocku będzie więcej chmur, a termometry maksymalnie pokażą 19 na plusie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
20: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
19: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
21: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
19: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze w ciężkim stanie, przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
0: Zresztą charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych.
19: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. A więcej o tym na portal obronny SA.pl.
16: SK Płock News.
22: Kuba Honchera. Już 8 sierpnia kolejna edycja płockiej Urbexomani.
23: Jest to impreza, na której odbyło się zjazd eksploatorów z całej Polski i takie święto po prostu urbexiarzy, żebyśmy się w jednym miejscu spotykali.
22: Powiedział Damian Cybulski z grupy Urbex Moją Pasją. Poza prelekcjami, konkursami i wystawą odbędą się też dwa koncerty. Cały dochód przeznaczony zostanie na rzecz chorej Wiktorii. 14 czerwca Muzeum Mazowieckie w Płocku po raz pierwszy włącza się w obchody Europejskich Dni Archeologii. Z tej okazji w planie jest dzień pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych.
24: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
19: Oczywiście, pewnie, to jest dowód
25: pewnie,
19: na to.
25: Pewnie, że tak, że hity się zaczynają w Esce, na przykład o godzinie której?
19: O 17:02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
25: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór rapując.
19: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
25: Michał Hanczak, witajcie.

0: Anthro 54 Ultra, 15 po 17.
1: Zabrzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej.
1: Dokładnie.
0: Nagrywacie głosów w kineskowy Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas. To co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan.
1: Piękny.
0: Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda. Taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę,
1: dobrze,
0: że będę robić to do północy, więc zastanie mnie środę.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach.

0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
10: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
11: I po reklamie.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro o tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz,
2: tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest okej, pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
2: Na dobry początek rusza Halinka. DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.

0: Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
0: Jezu, same sportowe dziewczyny.
2: Wow, ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
0: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego. To też jest bardzo dobre
2: bieganie. No to do biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK, Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa chociażby hitami z filmów Disneya.
1: No, ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
3: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie.
1: No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK, to jest Tory Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: No, tego.
8: A może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14.

0: 14 czerwca. Warszawa Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
1: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
2: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
0: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
3: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
4: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą, ja przed chwilą odkryłem.
0: Dzisiaj jest dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych, żebyście nam dobrze
1: pozdrawiam.
0: Wszystko liczyli.
1: Oj, tak.
0: Tak najlepiej jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych, ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry przyjaciel to dobry księgowy. W Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Poczekaj, ja nie wierzę. Ja muszę sprawdzić.
0: Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Rzeczywiście
0: nic nie było słychać. No, mówiłam. Jutro będziemy, a za
1: jutro
0: chwilę imprezka.
1: Matki puczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
6: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
10: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Jutro w Płocku będzie zdecydowanie więcej chmur na niebie. Termometry maksymalnie po południu powinny pokazać 19 na plusie. Kierowcom przypominam, że utrudnienia cały czas na zamkniętym odcinku ulicy Wyszogrodzkiej. Inaczej pojedziemy także na Kobyliński.
9: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
12: SK Sport News.
11: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału Zastal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
12: SK Płock News.
10: Kuba Honchera. Urząd Miasta przypomina, że w Płocku w sposób prosty i wygodny można pozbyć się zużytego oleju spożywczego. Wystarczy oddać go do olejomatu.
13: Ten olej jest w pełni recyklingowany. Jest to taka frakcja odpadu, z którą zawsze mieliśmy w gospodarstwach problem. Gdzie to wyrzucić?
10: Powiedziała nam Renata Szymborska z Płockiego Ratusza. W mieście działa aktualnie 5 takich olejomatów. Już 13 czerwca kolejna odsłona audiobarki, czyli łącznie 6 godzin elektroniki na dobrze znanej wszystkim płotczanom łajbie Marian.
12: Impreska.
14: Impreska.
12: Impreska. Impreska.
15: Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Impreska się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Puczyło, zaczynamy już teraz. I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.
16: How

0: nie wracasz.
1: PZ, Mata, Kasba Łagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach, z dopiskiem od poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No, tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button już teraz, 11 minut po 18, ale mam też nowsze hity. Będzie The Weeknd zaraz i Kygo, to też.

0: Kaigo, Kali i Griffin, Save My Life. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santiago do 20 czerwca z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego. Będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa. Musicie tam być, wszystko zależy od was. SK.pl, tam się zgłaszacie.
1: Radio SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: I po reklamie.
3: Eska.

0: to Joe. I End of Beginning, Fred Łeska i kawałek o końcu początku. No to już na końcu pracy, mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają Was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała Wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Polish Hip Hop Festival Płock 2026.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Castor!

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na Was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: ESK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: ESK to History Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
0: No i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK. Tam ESK to History Radio gra dla Was przez całą dobę.

0: SK. Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
0: Płock na czasie.
4: Siema, Kuba Honchera z tej strony. Na starcie zajrzyjmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnia w Płocku. A dam do waszej dyspozycji takie produkcje jak Straszny Film, Mandalorian i Grogu, czy też Niesamowite Przygody Skarpetek 3. Dla młodszych widzów także animacja Tom i Jerry Przygoda w Muzeum, dostępna z polskim dubbingiem. A fanom piłki ręcznej plażowej przypominam, że w ten weekend w Płocku IHF Beach Handball Global Tour.
5: Muzyką się żyje.
6: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fukaja i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi, Janki Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla was w SC w każdy poniedziałek o 23:00. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad 2 dekad, a krążek ukaże się już 3 lipca.
0: Imprezka.
7: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
6: Czy ktoś z was chciałby zobaczyć zespół The Black Eyed Peas na żywo? Zaraz zadzwonię do kogoś z was z biletami na ich koncert w Polsce. SK.pl, tam można się jeszcze tak szybciutko zgłosić. A to jest imprezka, ja to Mati Fuczyło, cześć. Somber, Back to Friends.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie tę melodię? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem mam je po prostu czytać i sobie zapisywałem po polsku, jak to wyglądało.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć albo, nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, no dobra, piękna sprawa. Ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś chodzi.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to. A tego dnia na scenie też bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To Bauza i Magneryk. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama.
2: Icha! Icha! Wszędzie kicha. A gdzie nie? A jak to gdzie nie? W Kronie nie. A w Kronie. Złom i makulatura. W Kronie. Rewelka. Icha!
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do płockiego zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
2: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: SK.

To nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu, ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że no dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka. I 16 minut przed 20.

W zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michu Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na bit, a więc hit, który wrócił po latach. Radio SK. Więc wy nie uciekajcie.

0: táto promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji i jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w Kronie sprzedać, bo jak nie w Kronie, to nie. Złom to Kron, Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w Kronie, to nie. Złom do Kronu.
2: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
5: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
4: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
6: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Płock na czasie.
9: Siema, Kuba Honkara z tej strony. Już w najbliższą sobotę kolejna odsłona niecodziennego wydarzenia muzycznego.
10: Cześć, z tej strony Widno. Zapraszam Was na Rejs po Wiśle, czyli Audiobarka. Ahoj.
9: A zagrają Angelo Mike, Mats, Widno czy Zagato. Na koniec zajrzyjmy do repertuaru kina Helios w Płocku, a tam do Waszej dyspozycji takie produkcje jak Straszny Film, Władcy Wszechświata czy Mandalorian i Grogu.
11: Muzyką się żyje.
12: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w 3 krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
12: Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego Stanach hip hip hura. Tak, zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20:00 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano David i The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w Esce, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek, dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku. Oby do 11. Pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

Kesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My w Esce jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania o, fajne mamy nagrodę za proszenie dla was i waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

W zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Płock na czasie.
6: Siema, Kuba Konhera z tej strony. Zbliża się wielkie święto fanów klocków. W najbliższą sobotę w naszym mieście pierwsza edycja Brick Day.
7: Niezwykłe konstrukcje, które można kupić w sklepie, tylko będą to konstrukcje stworzone przez pasjonatów.
6: Powiedziała nam ciocia od klocków, czyli Joanna Krzysztoforska. Początek imprezy w Pokisie o 10:00. A fani biegania niech szlifują formę, bo już 20 czerwca 13. edycja płockiej szybkiej trójki.

0: Eska Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn Eski Płock.
0: Eska Płock.
1: Joanna Krzysztoforska, ciocia od klocków, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Asiu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No to co, skoro ciocia od klocków, to będziemy rozmawiać o klockach Brick Day. Co to za impreza? Kiedy? Gdzie?
2: Dokładnie tak, no nie mogło być inaczej. W końcu w Płocku udało się zorganizować imprezę związaną stricte z klockami. Nie tylko z klockami, bo również też będzie strefa planszówkowa. 13 czerwca w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki w Płocku, czyli naszym wspaniałym Pukisie, na Jakubowskiego 10, odbywa się jednodniowa impreza związana właśnie z tymi dwoma wspaniałymi pasjami, jaką są planszówki, jaką są właśnie klocki.
1: I do kogo jest skierowana?
2: Przede wszystkim do rodzin, ale jak dobrze wiesz, ani jedna, ani druga pasja nie ma tak naprawdę ani dolnej, ani górnej granicy wiekowej. Także serdecznie zapraszamy każdego, kto ma ochotę wpaść i zobaczyć naprawdę fajne rzeczy.
1: Jak długo będzie trwała? Od której godziny do której?
2: Sama impreza zaczyna się o godzinie 10 i podkreślam, naprawdę warto będzie być od samego początku, bo przygotowaliśmy kilka atrakcji, które będą właśnie otwierały naszą imprezę. Do godziny 18 każdy będzie miał okazję przyjść, porozmawiać, zobaczyć bardzo fajne rzeczy. Także od godziny 10 do godziny 18 mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo też planowane są atrakcje w strefie chillowej wokół Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Także atrakcji ma być naprawdę sporo.
1: To no skoro i myślę, że każdy mówisz, będzie zainteresowany. No to w takim razie koniecznie musimy uchylić rąbka tajemnicy, bo inaczej pewnie nikt nie przyjdzie, prawda? Klocki klockami, ale...
2: Dokładnie tak, już ci mówię, bo mamy cały wachlarz naprawdę fajnych rzeczy. Będą przede wszystkim makiety sprowadzane specjalnie do Płocka. Myślę, że czegoś takiego jeszcze tutaj nie było. Organizowane na taką skalę. Będą to niezwykłe konstrukcje, które można kupić w sklepie, tylko będą to konstrukcje stworzone przez pasjonatów, oczywiście klocków, ich własne projekty, więc można spodziewać się naprawdę spektakularnych rzeczy.
1: Kto w takim razie przygotował te makiety? To będą jacyś znani ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie na co dzień?
2: Dokładnie tak. Będą to profesjonalni ludzie z grupy Wawluk. Oni tworzą te makiety. Wśród nich między innymi są takie nazwiska jak Jan Woźnica, który był pierwszym Polakiem, który stworzył dedykowany zestaw klocków, który można było kupić i można kupić do tej pory na całym świecie, więc myślę, że to też jest nie lada gratka, żeby móc zobaczyć pracę tych artystów, bo można ich właśnie w taki sposób już nazywać. Oczywiście prócz takich person będą też wystawy związane stricte tematycznie z wszelkiego rodzaju bardzo popularnymi rzeczami związanymi oczywiście z klockami. Troszeczkę świata magii, więc myślę, że tutaj już wprawny słuchacz będzie wiedział dokładnie o jaką tematykę może mi chodzić. Będzie oczywiście można zobaczyć też ratusz miasta Płocka, który budowałam wraz z moim siostrzeńcem Kajetanem na 200-lecie ratusza.
1: Przypomnijmy troszkę o tej inicjatywie i o tej budowli, bo ona jest niezwykła. No, do obejrzenia co prawda w ratuszu w tej chwili, ale myślę, że podczas takiej imprezy no niemożliwe byłoby, gdyby ta budowla nie znalazła się, prawda, w tam.
2: Dokładnie, tak jak mówisz, w tamtym roku można było ją zobaczyć na Nocy Muzeów, teraz można ją co prawda właśnie oglądać w ratuszu, no ale nie ukrywajmy, do tego potrzeba specjalnego wejścia, porozmawiania, zobaczenia w tym pięknym miejscu, a tutaj na imprezie będzie można go dokładnie zobaczyć, porozmawiać też na temat tej budowli, więc myślę, że warto tutaj po prostu na tej imprezie być i to zobaczyć jeszcze raz na żywo. Będą oczywiście też strefy wolnego budowania, no bo nie może zabraknąć takiego miejsca, zwłaszcza gdy oglądamy się tych wszystkich wspaniałych konstrukcji. Będzie można od ścigania się autkami, które same zbudujemy, aż po budowanie właśnie własnych budowli. Będą też warsztaty z mistrzami klocków, ponieważ no, prócz mojej skromnej osoby będą też takie persony jak zwycięzca drugiej edycji programu, w którym ja też brałam udział. Będą też ambasadorzy klocków, będą też youtuberzy i tiktokerzy, z tej właśnie branży, więc to też nie są przypadkowe osoby, więc myślę, że fajnie będzie można tutaj z tymi osobami porozmawiać, zbić piątkę, zrobić sobie oczywiście pamiątkowe zdjęcie, bo to będzie ich pierwsza wizyta w Płocku.
1: A ty w tej branży poruszasz się jak ryba w wodzie. Powiedz mi, ile teraz masz obserwujących?
2: Łącznie na tych wszystkich platformach social media jest już ponad 1 000 000 osób, także bardzo się cieszę, że jest taka duża rzesza fanów, że oni tutaj się ze mną też kontaktują, no i mam nadzieję, że dzięki tej imprezie w Płocku będę mogła pokazać i się troszeczkę odwdzięczyć tym moim odbiorcom.
1: Powiedziałaś, że będą warsztaty. Kto będzie w takim razie mógł w nich uczestniczyć? Czy tylko dzieciaki, czy też osoby dorosłe?
2: Myślę, że głównie jednak będą to warsztaty dla dzieci. Niemniej jednak dobrze wiem, że strefa wolnego budowania cieszy się zainteresowaniem i wśród młodych, i wśród dużych, także tutaj nie wykluczamy w żaden sposób nikogo. Każdy, kto będzie miał ochotę pobudować w wolnej strefie budowania, oczywiście będzie mógł to zrobić. Oczywiście dorosłych w trakcie, jak dzieciaki będą budować, zapraszam na strefę planszówkową, bo tam też będzie się dużo działo.
1: No właśnie, powiedzmy o tej strefie planszówkowej, bo planowany jest również turniej, prawda, gier planszowych.
2: Dokładnie tak, na samym początku, dlatego też zaznaczam, że warto być od samego początku. Planowany jest turniej planszówkowy, będą nagrody do wygrania, będzie masa atrakcji, będzie też bardzo dużo nowych pozycji planszówkowych, które będzie można wypożyczyć przez cały ten czas, pograć sobie tam na miejscu, porozmawiać też z osobami, które się na co dzień zajmują planszówkami i po prostu mają pod tym względem ogromną wiedzę, więc dobrze wiemy, że niektóre planszówki mają, zresztą ja to wiem z autopsji, ogromne instrukcje i często, przynajmniej dla mnie, są one trudne do zrozumienia. Tak jak potrafię zrozumieć instrukcję związaną z klockami, tak czasami planszówki mnie przerastają, więc fajnie będzie porozmawiać z osobami, które zajmują się tym na co dzień.
1: Czy ten turniej planszówkowy będzie związany z jedną grą, czy z wieloma grami? Jak to będzie wyglądało?
2: Turniej planszówkowy jest związany z jedną grą. Nie chciałabym jeszcze tutaj może zdradzać, ale jest to nowinka, więc fajnie, jeżeli będziemy mogli tutaj coś świeżego i coś nowego zobaczyć. Przede wszystkim ją przetestować. Mam nadzieję, że się tutaj spodoba. Prócz planszówek będzie też strefa gier retro, więc naprawdę każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie.
1: Mówimy tu o grach komputerowych.
2: Tak, mówimy tutaj o grach komputerowych. Jeżeli ktoś grał kiedykolwiek w dzieciństwie, no tutaj będzie mógł się troszeczkę cofnąć do młodzieńczych lat i pograć po prostu na takich naprawdę kultowych grach, które każdy zna z młodego wieku.
1: Ostatnio bardzo popularne są zbiórki dla Alana i podejrzewam, że u was też chyba będziecie zbierać pieniążki dla tego chłopca.
2: Dokładnie tak. Ja bardzo aktywnie śledzę całą zbiórkę związaną z Alanem. Oni mają naprawdę ogromną kwotę do zebrania i nawet nie są w połowie, dlatego staramy się, myślę, że tutaj Płock cały stara się z tego, co widzę, jak najszybciej zebrać tą kwotę, więc my też swoją cegiełkę tutaj oczywiście przykładamy. Będzie specjalna licytacja, w której będą dość nieoczywiste rzeczy do wylicytowania, no bo oczywiście będzie można wylicytować grę planszową czy klocki, ale będzie między innymi wylicytowanie auta na okres do użytkowania. Będzie można wylicytować boksy, w których będą niespodzianki, więc tego troszeczkę będzie tam. Wydaje mi się, że to też będzie dość atrakcyjnym punktem. No i liczę, że po prostu z racji tego, że impreza sama w sobie jest darmowa, jest wejście bezpłatne, to uczestnicy tej imprezy będą chcieli w taki sposób przyczynić się do pomocy dla Alana.
1: Impreza darmowa, w związku z tym no, musisz mieć pomoc prawdopodobnie różnych instytucji.
2: Oczywiście nie obyło się bez pomocy i za co bardzo, bardzo dziękuję. Partnerem wydarzenia jest miasto Płock, więc dziękujemy tutaj panu prezydentowi, że też pomógł nam w organizacji tej imprezy oraz partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego, za co też również już w tym momencie bardzo dziękuję.
1: Jasiu, dlaczego zdecydowałaś się na organizację tego typu imprezy? To duża impreza, duże przedsięwzięcie, jednodniowe, ale prawie całodniowe.
2: Dokładnie tak. Nie ukrywam, że z racji swojego zawodu i pasji związanej z klockami jeżdżę po całej Polsce na różne imprezy związane właśnie z tą tematyką. No i Płock mi jest oczywiście bardzo bliski jako mieszkanka Płocka. Chciałam, żeby tutaj nasi mieszkańcy też mieli taką atrakcję związaną właśnie z tymi dwoma wspaniałymi pasjami. Nie ukrywam, nie było to łatwe, bo organizacja takiego wydarzenia to bardzo dużo mozolnej pracy, której finalnie nie widać, ale mam nadzieję, że efekty będą zadowalające i liczę na to, że impreza się przyjmie i że nie będzie to jej tylko jedna edycja.
1: Jak długo przygotowywałaś tą imprezę w takim razie?
2: Pierwsze pomysły były już w styczniu. Na początku marca już trzeba było przygotować plan. Oczywiście udać się w odpowiednie miejsca do odpowiednich instytucji, żeby przedstawić im w ogóle pomysł takiej imprezy. Na szczęście tutaj odzew był bardzo szybko, bardzo pozytywny, więc potem to już tylko mozolnie szukanie wszelkich atrakcji, żeby ten dzień, chociaż to jest tylko jeden dzień, był na tyle atrakcyjny i na tyle ciekawy, żeby mieszkańcy Płocka chcieli przyjść na ten dzień.
1: Mówiłaś tutaj o makietach z klocków, które będziemy mogli oglądać. Ile tych makiet będzie dostępnych?
2: Na całą imprezę w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki generalnie mamy cały budynek do wykorzystania. W sali głównej, w sali tej głównej koncertowej, to miejsce będzie całe związane z klockami. Będzie ponad, tam jest 100 metrów kwadratowych, więc cała ta przestrzeń będzie tymi makietami zajęta. Będą też mozaiki, więc związane też oczywiście z tematyką klocków, więc to są przepiękne prace. Tego będzie naprawdę sporo. Myślę, że z tych 100 metrów kwadratowych dla przestrzeni, dla ogółu, no to ponad połowa to będą właśnie makiety klockowe.
1: Powiedz mi w takim razie, co będziemy mogli zobaczyć? Co zostało zbudowane z tych klocków? Bo powiedziałeś, że to są makiety przygotowane przez znanych budowniczych. No właśnie, co chcesz pokazać tutaj? Co ma zachwycić płocczan?
2: Przyznam tak, najbardziej dla mnie spektakularną częścią, no to oczywiście prócz tej związanej z magicznym światem, którym ogromną fanką jestem i myślę, że nie tylko ja, no to przede wszystkim mozaiki, ponieważ jeden z twórców jest, prócz tego, że jest ambasadorem klocków znanej marki, no to jego prace są przedstawiane na całym świecie, bo ma ogromne zasięgi poza Polską. Artur Godlewski, myślę, że tutaj możemy spokojnie podać jego imię i nazwisko, w social mediach znany jako Firan Bricks, tworzy naprawdę spektakularne mozaiki. Z nim też warsztaty będą podczas eventu. Będziemy tworzyć mozaikę na żywo wraz z uczestnikami całego wydarzenia. I on właśnie tworzy te prace naprawdę mozolnie, bo tam jest po 10 tysięcy groszków na jedną mozaikę, a ich będzie tutaj kilka i będą one związane i popkulturowo, i związane ze sztuką, i z nowoczesnymi mediami, więc tego będzie tam całkiem sporo.
1: Wy wystawiacie Ratusz Płocki, a inni?
2: Tak, my wystawiamy Ratusz Płocki, ale będą też budowle związane z różnymi naprawdę kulturowymi światami. Będą statki, które są tworzone własnego autorstwa. Będą makiety z życia codziennego. Bardzo lubimy budowle, wszelkiego rodzaju domki. Przedstawianie za pomocą klocków tego świata też tam będzie przedstawione, więc będą różnego rodzaju smaczki w tych konstrukcjach, więc warto wtedy podejść do budowniczych, dopytać się, w jaki sposób na przykład budowali daną budowlę, jakich technik używali, bo to też jest naprawdę ciekawe, bo okazuje się, że jeżeli budujemy konstrukcję jakąś z instrukcji, gotowy zestaw, to się często nie zastanawiamy. Po prostu kartkę po kartce, klocek po klocku przedstawiamy sobie to i budujemy, ale tutaj jeżeli to są konstrukcje własne, czyli my own creation, tak zwane mocki, no to warto warto porozmawiać też z tymi budowniczymi, zobaczyć, jakich technik oni używali, bo czasami może to być coś nieoczywistego. Banan może być częścią instalacji, albo kompletnie klocek, którego byśmy się nie spodziewali w danym miejscu, może oznaczać zupełnie co innego. Więc tutaj ta kreatywność będzie na naprawdę najwyższym poziomie i myślę, że warto porozmawiać, bo będzie grubo ponad kilkadziesiąt milionów klocków na miejscu.
1: W takim razie zapraszamy na imprezę, która odbędzie się 13 czerwca, Brick Day w Pukisie, a zapraszała na nią Joanna Krzysztoforska, ciocia od klocków.
2: Zapraszam serdecznie.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK witam Katarzynę Kobuszewską, ikonopistkę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Kasiu, jak to się stało, że pracownia ikonograficzna zaczęła funkcjonować w Płocku?
3: Trudno to tak w jednym zdaniu nawet ująć, bo nawet nie było to moim jakimś specjalnym marzeniem. Pracownia zaczęła funkcjonować tak naprawdę w wakacje po Nocy Muzeów, która odbyła się wcześniej w maju w Muzeum Diecezjalnym w Płocku i tam na zaproszenie ówczesnego księdza dyrektora, księdza Jarosława Kamińskiego i księdza Cegłowskiego właśnie miałam pokaz warsztatu ikonopisarskiego w muzeum i okazało się, że parę osób, które tam podchodziły, patrzyły, pytały się, chciałoby robić to samo, więc wyklarował się pomysł warsztatów i w związku z tym no, trzeba było podziałać tak bardziej formalnie, typu założyć firmę i tak dalej. No a potem nieoczekiwanie przyszła propozycja wynajęcia takiego malutkiego mieszkanka na ulicy Tumskiej w starej kamienicy. No i to była nasza pierwsza taka bardzo, bardzo skromna pracownia.
1: Przez te 10 lat przewinęło się chyba sporo osób. Masz gdzieś to zapisane? Ile osób przychodziło do ciebie tu w Płocku na zajęcia ikonopisarstwa?
3: Nie policzyłam tego nigdy, ale można by to było odtworzyć, bo na swoim blogu prowadzę takie archiwum i tam po zdjęciach można by pewnie te osoby policzyć.
1: A tak mniej więcej?
3: No w samym Płocku to będzie około, myślę, 50 osób. Mhm. Tak circa.
1: Przez 10 lat?
3: Przez 10 lat, tak.
1: To niewiele wydawałoby
3: no, w samym
1: się, prawda?
3: Płocku niewiele, tak. O wiele więcej mam takich osób stałych i ciągle przybywających do tych grup poza Płockiem.
1: Ale czy te osoby, o których mówisz, przychodzą kilkakrotnie do ciebie i chcą pogłębiać swój warsztat?
3: Tak, jest taka duży procent, może około 80% osób chciałoby coś więcej po tych pierwszych warsztatach, na których uczą się dopiero tej techniki, bo to jest trudna technika malarska. I wtedy no, albo korzystają z kolejnych warsztatów, albo robimy coś ambitniejszego w sensie przedstawienia, bądź są też warsztaty pozłotnicze. No i w ten sposób rozwijamy się wszyscy.
1: Powiedzmy o tych początkach. Powiedziałeś, że to trudna sztuka. Od czego trzeba zacząć, żeby rzeczywiście dobrze pisać ikony i być z tego zadowolonym samemu, ale również, żeby podziwiali to inni?
3: No tutaj to są dwie rzeczy, myślę, ważne. Tak zacznę od ręki, bo ręka no, musi się przećwiczyć, zdobyć to doświadczenie, tę techniczną taką, techniczne możliwości. No i jeszcze głowa, która musi pewne zasady zrozumieć. Trzeba zauważyć proporcje, trzeba wyprowadzić dobrze linię, rysunek opanować. Myślę sobie tak, jak patrzę z perspektywy już takiego czasu, że dobrze mi się pracuje z osobami, które są na przykład pierwszy raz i w ogóle mówią, pędzelek trzymałem w 8 klasie ostatni raz, ale takie osoby dobrze pracują, które coś manualnie działają. Panie często haftują, dziergają, robią na szydełku, także to są osoby, które manualnie potencjalnie będą dobrze pracować przy ikonie. Paradoksalnie czasami jest troszkę większy problem z osobami, osobami, które są po akademiach sztuk pięknych, mają wyższe wykształcenie plastyczne, bo im troszkę muszę tak zrewolucjonizować w głowie.
1: Na czym ta rewolucja polega?
3: No chociażby na tym, że przy ikonie pracuje się troszkę inaczej, czyli od najciemniejszych kolorów się wychodzi, takich najciemniejszych plam, do coraz jaśniejszych. A to jest coś odwrotnego zupełnie niż nas uczą w szkołach plastycznych, gdzie najpierw delikatnie rysunek, jakaś tam jasna podmalówka i coraz głębiej, coraz ciemniej.
1: Kasiu, jak powstaje ikona?
3: No, to jest proces długi. Najpierw zaczyna się od podobrazia, które też akurat my wykonujemy, ale można też samemu pokusić się. Zrobienie u dobrego stolarza deski to też w tych czasach już naszych jest dosyć skomplikowane. No i na taką deskę trafia płótno przeklejone klejem króliczym i na tymże kleju też mieszanka różnych kret, w tym bolońska, szampańska. I to jest taka baza do tego, żeby ten grunt, który się przyczepi do deski, był chłonny. I na to dopiero idą te wszystkie warstwy malarskie. No wcześniej oczywiście tak zwana przygotowalnia, czyli przeprucha rysunku.
1: To znaczy przeprucha?
3: Przeprucha, tak po naszemu można powiedzieć, przekalkowanie wzoru, który ma się znaleźć na ikonie. Potem wzmacniamy ten rysunek, grawerując specjalnym rylcem, aby ten ryt prowadził nas do samego końca, żebyśmy wiedzieli, gdzie są jakie granice danych powierzchni. No i potem już warstwy malarskie. No i tu się już sprawa komplikuje, bo żadnych kalek już nie ma. Trzeba już liczyć właśnie na swój odbiór właśnie proporcji, kolorystyki i tak dalej.
1: Farby to też nie takie zwykłe farby z reguły, chociaż podobno można malować na przykład farbami akrylowymi ikony, bo niektórzy to robią, ale tak naprawdę powinno się malować zupełnie innymi, prawda? Jakimi?
3: No tak najbardziej kanonicznie, według wszystkich reguł, to jest przypisana technika tempery jajowej. Czyli właściwie te same pigmenty, które użyte są w farbach olejnych, akrylowych czy nawet akwarelowych, ale tu łączy się je za pomocą żółtka jaja i wina białego.
1: Czyli to jest farba sproszkowana, łączymy to z poiwem i wtedy dopiero zaczynamy malować.
3: Tak jest.
1: Ale co też jest ciekawe i ważne chyba, to, że musimy mieć niesamowitą cierpliwość, bo warstw tej farby nakładamy wiele, prawda?
3: Tak, chociaż ja twierdzę, że ikona nas uczy tej cierpliwości i pokory również, bo przy samej pracy no, nie da się położyć więcej niż na przykład ten grunt wchłonie. I tutaj jest taki czasami problem, że ktoś chce przyspieszyć swoją pracę, no ale za chwilę okazuje się, że zrobił błąd i trzeba zwyczajnie poczekać, odczekać, aż coś wyschnie, żeby móc iść dalej.
1: Sporo godzin poświęcić trzeba, żeby taka ikona powstała, prawda?
3: Tak, no na warsztatach skracamy te godziny o produkcję deski, bo każdy uczestnik dostaje już gotowe podobrazie profesjonalne i sama taka praca już przy tym przedstawieniu, które będzie, to jest tak około 40 godzin najmniej.
1: Ale to jest początek tak naprawdę. No, powstanie ikona, ale myślę, że później chyba trzeba rzeczywiście ten warsztat doskonalić. Stąd ci ludzie wracają do ciebie.
3: Tak, myślę, że to też jest taka swoista arteterapia. Jest

0: pozwalam, nie ma problemu.
1: Prowadzisz również warsztaty w innych miastach. Gdzie jest największe zainteresowanie? W jakiej części naszego kraju pisaniem ikon?
0: Tradycyjnie mogłoby się wydawać, że Podlasie i południe Polski to są takie rejony ikoną stojące. Mhm. Tam tych pracowni czy artystów parających się tą sztuką jest bardzo dużo. Natomiast trudno mi powiedzieć, bo ja jeżdżę, właściwie zaczynałam od Słupska, czyli północ. Teraz najczęściej jeżdżę do Wrocławia. Śląsk jeszcze bardzo koło Rybnika w Przegędzy jest też bardzo silna grupa ikonopisów.
1: Czyli zainteresowanie praktycznie jest w całej Polsce.
0: Tak, tak.
1: Z czego to wynika?
0: No ja myślę, że z oryginalności tego, co można wykonać. Śmiejemy się czasami na warsztatach, że warsztaty mają jeden minus, bo po warsztatach wśród znajomych, rodziny tworzy się lista już oczekujących na ikonę od danego uczestnika, więc ten uczestnik stara się, żeby no, po warsztatach pracować dalej. A z czego wynika? No myślę, że ludzie szukają też takiej odskoczni, czegoś, co pozwoli im gdzieś tam odfrunąć troszkę w inne rejony swojej duszy może czasami, więc to są bardzo zróżnicowane, myślę, aspekty.
1: Malarstwo chyba ostatnimi czasy, zwłaszcza przez tą pandemię, stało się niezwykle popularne, bo wiele materiałów można kupić bez problemu w sklepach w tej chwili i zacząć tę przygodę z malarstwem samemu.
0: Oczywiście.
1: Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ikonopisanie, chyba jest trudniej, prawda? Zaczynać samemu.
0: Jest zdecydowanie trudniej. Ja mogę powiedzieć po sobie, dopóki nie poznałam swojego pierwszego nauczyciela, który pokazał mi to bliżej, no to troszkę tak dziecko we mgle. Niby coś się wie, ale nie wie się jak to zrobić i tak dalej.
1: Czyli warto jednak na takie warsztaty się udać i warto tę wiedzę pozyskać od osoby profesjonalnej, prawda?
0: To przynajmniej taki fundament, tak, tej wiedzy podstawowej, a potem można już działać nawet samemu.
1: No to zapraszamy. A moim gościem była Katarzyna Kopuszewska, ikonopistka, która prowadzi pracownię ikonograficzną w Płocku już od przeszło 10 lat. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj Agnieszka Kaniewska-Płocieniak z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam cię, Agnieszko, w studiu.
3: Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Przenieśmy się dzisiaj na ulicę Kolegialną, chociażby wirtualnie, aby pojawić się w galerii Temersonów.
3: Mieści się przy ulicy Kolegialnej, zgadza się z częścią, taką autonomiczną częścią, to dość paradoksalnie brzmi, autonomiczna część czegoś, ale faktycznie tak jest. Jest taką odrębną częścią Galerii Płoczan.
1: No właśnie, to jest oddzielne pomieszczenie. Dlaczego tak to zostało pomyślane?
3: Dlatego, że Temersonowie zajmują bardzo ważne miejsce wśród tychże Płoczan. To jedni z tych artystów, którzy zaistnieli nie tylko w Polsce, ale również na świecie, choć w ograniczonym zakresie od razu trzeba powiedzieć, bo mimo tego, że do dzisiaj uznawani są za niezwykle wybitnych te ich pomysły w filmie, w literaturze, to są pomysły do dzisiaj świeże. Mimo, że tak długi czas już minął i wiele różnych tendencji, nowości zaistniało w sztuce, to jednak cały czas widać ich niesamowity potencjał. I to są jedni właśnie z niewielu artystów płockich, którzy zaistnieli na arenie międzynarodowej. To są artyści, szczególnie Stefan, dwujęzyczni, dlatego, że on pisał w języku polskim i angielskim. I dlatego też postanowiliśmy poświęcić im oddzielną część ekspozycji. Także dlatego, żeby ich troszeczkę dowartościować. Dlatego, że nawet wśród Płoczan mam wrażenie, że nie są znani.
1: Stefan i Franciszka byli artystami awangardowymi, ale jedynie Stefan urodził się w Płocku. Natomiast jego żona urodziła się w Warszawie,
3: tak,
1: prawda?
3: Natomiast rodzina Franciszki od strony matki była związana z Płockiem, nawet mieszkała w Płocku. Oni mieszkali naprzeciwko siebie, te dwie rodziny. To się okazało później. Nawet podobno jako dzieci widzieli się ze sobą, do czego rodzina doszła później. Więc to jest ciekawa bardzo historia, taka koincydencja, powiedziałabym, która nie wiadomo, czy jest przypadkiem, czy była przypadkiem, czy nie. Tak czasami bywa. Więc też poniekąd Franciszka rodzinnie z Płockiem

0: jakoś tam była związana. Natomiast faktycznie Stefan w Płocku się urodził w 1910 roku. Mieszkał na ulicy Grodzkiej. W tej chwili w tej kamienicy wmurowana jest tablica poświęcona jego twórczości i jemu. I tutaj spędził lata dziecięce i młodzieńcze. Chodził m.in. do Gimnazjum Polskiego, czyli dzisiejszej Jagiellonki. I na tej edukacji zakończył tak naprawdę ten związek taki fizyczny z Płockiem, dlatego że po skończeniu gimnazjum wyjechał do Warszawy na studia. Tam studiował fizykę, architekturę, poszukiwał swojej właśnie drogi twórczej i tam spotkał Franciszkę. Ona była studentką Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Wtedy, dzisiaj to Akademia Sztuk Pięknych. Tam się spotkali, tam zakochali się w sobie i tak jak wszyscy mówią, odtąd już byli zawsze razem w życiu i w twórczości. Mówi się o nich jako o jednym organizmie twórczym. Nawet w przypadku konkretnych dzieł trudno odróżnić ich wkład włożony w określoną pracę. To była taka symbioza, można rzec, co bardzo dobrze jest widoczne, zwłaszcza w filmach, dlatego że oni te filmy tak naprawdę współtworzyli razem. Sama wystawa jest bardzo interesująca. Powiedziałam, że to jest autonomiczna część i to się widzi w swojej samej aranżacji wystawy, dlatego że wejścia są bardzo specjalne. Są dwa wejścia na tę wystawę. Jedno wejście prowadzi przez szafę, co też odsyła nas gdzieś tam nawet do takich baśni jak Opowieści z Narni, wejście przez szafę, wejście do innego świata, więc faktycznie jest to wejście do innego świata zupełnie.
1: No i tę szafę też znajdziemy w jednym z filmów.
0: Tak, i to jest film, który Państwu polecam, dlatego że wśród filmów, tych przedwojennych filmów, które zrobili, to jest jeden z niewielu filmów, który ocalał i który można obejrzeć nawet na YouTubie. On nie jest długi, trwa chyba 8 minut. Jest do dzisiaj bardzo zabawny i do dzisiaj aktualny, dlatego że ten przekaz dzieł Temersonów jest to przekaz uniwersalny.
1: Ale co ciekawe, ten film możemy również obejrzeć w muzeum.
0: Oczywiście w muzeum nie tylko ten, ale fragmenty wszystkich filmów Temersonów. Powiedziałam, że w większości są to filmy zaginione, ale też zrekonstruowane. Te zaginione były rekonstruowane, natomiast co interesujące, bardzo taki ważny film w twórczości Temersonów, film, który oni sami uznawali za swoje najlepsze dzieło, Europa, został odnaleziony 4 lata temu w jednym z archiwów niemieckich przez Instytut Pileckiego.
1: I w Płocku mieliśmy okazję.
0: Mieliśmy, tak.
1: Obejrzeć
0: i
1: ten film.
0: Nie wiem, czy widziałeś.
1: Widziałem.
0: Jak wrażenia, bo ja byłam po prostu niesamowite. Do dzisiaj po prostu, mimo tego ogromnego postępu w technologii, technice filmowej i wszelkiej innej, to on cały czas się broni, tak. Cały czas jest aktualny pod względem formy, środków użytych, ale oczywiście treści, dlatego że te ich filmy są rodzajem takich kolaży, metaforycznych, które można różnie odczytywać. Więc naprawdę to odnalezienie filmu potwierdziło jakby genialność tych artystów. Więc na wystawę możemy wejść właśnie przez tęże szafę, ale też możemy wejść drugim wejściem, które prowadzi nas na wprost specjalnej fotografii. To jest fotografia pary, czyli Franciszki i Stefana. I to jest fotografia jako specjalna, dlatego że złożona ona jest z kilku fotografii, które nałożone zostały na siebie. Tak zwana fotografia lentikularna albo optyczna. Pamiętamy może z dawnych czasów takie pocztówki, które się mieniły w zależności od kąta patrzenia. Tak. Różnie ten obraz się układał i to jest tego rodzaju obraz, co jest nie bez znaczenia dla twórczości Temersonów, dlatego że bardzo istotnym elementem przewijającym się w ich twórczości była zmienność rzeczywistości, ruch. W ogóle ten ruch jakby konstytuował też twórczość artystów awangardowych w ogóle XX wieku, bo zwróćmy uwagę, że wiek XX przynosi nam w ogóle zmianę w świadomości postrzegania świata, rzeczywistości poprzez Einsteina chociażby, prawda? To jest teoria względności, 1905 rok, potem ogólna teoria względności, pojęcie czasoprzestrzeni. To daje nam zupełnie inny pogląd na tym, czym jest świat, że to, co widzimy, to jest tylko pewna powłoka, pewna powierzchnia, co zresztą odkryli impresjoniści, którzy składali swoje obrazy z małych plamek, które mieniły się w oczach i dawały wrażenie migotliwości rzeczywistości, prawda? To już był impresjonizm. Więc ten ruch, jak powiedziałam, konstytuuje i twórczość chociażby kubistów, ale też oczywiście twórczość Temersonów w tym względzie chociażby, jeśli mówimy o film, że Temersonowie próbują uruchamiać nieruchome obrazy. Pamiętajmy, że to jest epoka narodzin filmu i to uruchamianie obrazów też jest jakby takim leitmotywem przewijającym się w twórczości artystów zajmujących się właśnie tego rodzaju sztuką. Więc to są te dwa wejścia i potem mamy dwa silne takie akcenty. Ja dodam tylko, że tę wystawę można w różny sposób zwiedzać. Możecie Państwo ją zwiedzać też samodzielnie, dlatego że są teksty na ścianach, jest bardzo dużo takich opisowych elementów, na przykład całe kalendarium, które układa twórczość Temersonów chronologicznie, tę bogatą twórczość można sobie poukładać według czasu i miejsca. Ale te dwa mocne akcenty to jest, są z jednej strony bardzo osobista rzecz, czyli obrączki Franciszki i Stefana. Jedna z obrączek jest przecięta, ponieważ Franciszka cierpiała na reumatyzm i miała tę obrączkę przeciętą. Natomiast druga mocna rzecz to jest jeden z dwóch obrazów Franciszki, obraz Konfiguracja z lat 60. Bardzo mocny, taki malowany w gęstej materii farby. Jakby wydłubywane, wyżłabiane patykiem kontury w tej gęstej materii, którą można jakby trochę odnieść do materii życia. I faktycznie ta materia życia, to przebijanie się człowieka przez ten świat, który jest pełen właśnie przypadkowych zdarzeń, pełen nieuporządkowanych zdarzeń, pełen właśnie dynamicznych zdarzeń, który nie pozwala nam poczuć się do końca bezpiecznie, jest takim też motywem przewodnim i twórczości Franciszki, i po części też w literaturze twórczości Stefana. No i dalej mamy do czynienia właśnie z informacjami i z całą filmografią w ogóle Temersonów, bo ta twórczość ich przedwojenna to jest twórczość, która oscyluje wokół filmu. To jest najbardziej ważny, najważniejszy jakby taki dział twórczości ich. I oni są naprawdę bardzo istotnymi twórcami, współtwórcami polskiego filmu artystycznego. W 1930 roku robią pierwszy film Apteka i to jest film eksperymentalny, do którego używają stołu trikowego. Ta konstrukcja stołu trikowego też pokazana została na ekspozycji. To jest taki rodzaj prostopadłościennej konstrukcji, w której mamy półki na różnych poziomach, półki przezroczyste, szklane, na tych półkach kładli kalkę techniczną, a na kalce technicznej kładli różne przedmioty i ruszali źródłami światła. I ten ruch światła wywołał pozorny ruch przedmiotów. To bardzo dobrze widać na jednym z kadrów, które mamy na ekspozycji do filmu Apteka. Wtedy widać faktycznie, że ten ruch nie jest rzeczywisty, tylko te światła się poruszają i dają wrażenie właśnie takich metaforycznych, też takich przenośnych efektów świetlnych. Potem w 1931 roku mamy ten film Europa, a potem w 1933 mamy Drobiazg melodyjny, w 1935 mamy Zwarcie i w 1937 mamy Przygodę Człowieka Porciwego. Co roku praktycznie oni robili film, co w tamtych warunkach było dosyć trudne i mało tego, te filmy nie spotykały się z dobrym przyjęciem, dlatego że to były filmy artystyczne, więc wszystkie były rodzajem takich poematów wizualnych, stworzonych z różnych obrazów właśnie, gdzie światło, cień, światło odgrywały bardzo ważną rolę. Apteka była wytupana, pierwszy film, natomiast później zdobyła nagrody na festiwalu w Paryżu. Późniejszy już Drobiazg melodyjny, który był rodzajem pierwszej reklamy komercyjnej, bo to była reklama firmy galanteryjnej pani Golińskiej. I późniejszy, czyli Zwarcie, który z kolei był reklamą społeczną, bo ten film był robiony na zamówienie Instytutu Spraw Społecznych. Było to ostrzeżenie przed elektrycznością po prostu, to Zwarcie. Ale jednocześnie, będąc reklamą społeczną, był filmem znów jakby odsyłającym nas do szerszych znaczeń. Tam jeden z kadrów, taki najbardziej znany kadr, w takim najbardziej znanym kadrze mamy kobietę, czarną postać, figurę kobiety, w sylwetce której widać ten piorun elektryczności. Przeszywa ją piorun elektryczności. I można to pojąć dosłownie jako właśnie porażenie prądem, ale można pojąć również to przenośnie jako taki dramat trochę człowieka, jakaś scena dramatyczna, dramat egzystencji, więc to były tego rodzaju zabiegi. Do tego jeszcze dużo środków najróżniejszych eksperymentów formalnych, typu właśnie kolaże, fotokolaże, fotomontaże, kadry pozytywowe, kadry negatywowe, elementy animowane. To wszystko oni sklejali ze sobą i robili z tego swego rodzaju właśnie taką konstrukcję mozaikową, która znów odsyłała nas bardziej do tych znaczeń metaforycznych, prawda? I dlatego też te filmy, myślę, pozostałe też, gdybyśmy odnaleźli, nie straciły na znaczeniu, dlatego że one mają właśnie taki uniwersalny i wieloznaczny przekaz.
1: Ten ostatni stał się zresztą inspiracją dla Polańskiego.
0: Tak, on jest najbardziej narracyjny. On ma jakąś tam treść, jakiś ciąg zdarzeń, chociaż to też jest dość absurdalna treść. Tam pojawia się takie sformułowanie: nie będzie dziury w niebie, jeśli pójdziesz tyłem. I to też bardzo istotne słowa dla twórczości Temersonów. Oni sami mówili o sobie, że są ludźmi, którzy chodzą tyłem, ale do przodu, czyli tworzą wbrew, ale jednak eksperymentują i cały czas spróbują stworzyć coś nowego. I faktycznie, znaczy ja tylko nie będę Państwu opisywać całego filmu, tylko powiem, w jaki sposób film się zaczyna, może to zachęci też Państwa do obejrzenia. Otóż urzędnik, pewien urzędnik słyszy przypadkowo w słuchawce właśnie tę sentencję. Nie będzie dziury w niebie, jeśli pójdziesz tyłem. To jest sentencja nieskierowana do niego, słyszy ją przypadkowo i zaczyna chodzić tyłem. I cały film, w całym filmie widzimy właśnie tą postać główną, która chodzi tyłem. Zdarzają się różne rzeczy. W końcowej scenie właśnie jest to przejście przez szafę. Gdzie to przejście przez szafę zaprowadzi jego i bohaterów tego filmu, to Państwo zobaczycie, kiedy obejrzycie. To jest właśnie jedyny w zasadzie taki film narracyjny i faktycznie, ponieważ ten film był wyświetlany jako film instruktażowy w szkole filmowej w Łodzi, a wtedy uczniem tej szkoły filmowej był Roman Polański. On dzięki temu stał się, zobaczył ten film i on się stał inspiracją właśnie dla filmu Romana Polańskiego. Więc to jest twórczość przedwojenna i jeszcze o jednym wątku tej twórczości przedwojennej warto wspomnieć, a mianowicie o książeczkach dla dzieci. Proszę zwrócić uwagę, jaki rozdźwięk dziedzin, prawda? Tych dziedzin twórczości będziemy mieli jeszcze wiele. Książeczki dla dzieci, które Stefan pisze, a Franciszka ilustruje, to była też specjalna rzecz. W tamtym czasie zupełnie nowa, dlatego że warstwa ilustracyjna i warstwa typograficzna stanowiła w książce integralną całość z tekstem. Ona też była treścią. Ona też miała wkład w treść. Oni później tego rodzaju książki, które były swoimi takimi dziełami sztuki, nazwali bestsellerami, ale to już w czasach powojennych, kiedy założyli wydawnictwo, które prowadzili przez 31 lat w Anglii, w Londynie, to wydawnictwo miało nazwę Gabberbock House Press, a nazwa odwoływała się do smoka Jabberwockiego z drugiej części w Alicji w Krainie Czarów, dlatego że drugą część Alicji w Krainie Czarów Franciszka ilustrowała. Ale o tym może za chwilę, jeśli zdążymy. Natomiast wracając do tych książek, to były takie książeczki, mówiono o niej, że to jest literatura popularno-naukowa dla dzieci. Tam były bardzo konkretne rady, w jaki sposób sobie radzić z trudnymi problemami technicznymi, na przykład pan Tom buduje dom, więc cały instruktaż dotyczący, jak działa wodociąg w domu, w jaki sposób właśnie ten dom zbudować dla dziecka małego. Do tych książeczek, co było też w tamtym czasie fenomenem całkowitym, te książki były czasem sprzedawane z klockami dla dzieci. Dzisiaj te zabiegi są dla nas niczym nowym, natomiast wtedy faktycznie to były takie chwyty marketingowe nawet, można powiedzieć, które były całkowitą nowością.
1: A tak przy okazji, pan Tom buduje dom. Według tej książki powstała również sztuka, która została wystawiona w Teatrze Dramatycznym w Płocku.
0: Tak, w ogóle twórczość Temersonów jest inspiracją dla twórczości teatralnej. Inną taką pozycją, o której chciałabym wspomnieć a propos jeszcze twórczości teatralnej, bo też często jest wykorzystana w teatrach, taką książeczką, która jest też wyjątkowa ze względu na to, że jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. To są przygody Pętrka Wyrzutka, to jest książka, która już powstała w Anglii w latach 50. podejmująca ważne tematy tożsamości, kim jestem, to jest takie pytanie, które się przewija, bo tenże Pędrek Wyrzutek, który jest główny bohater, który jest kompilacją słowika, ryby, człowieka i czegoś tam jeszcze, chodzi w różne miejsca i pyta różne postaci, bardzo często zwierzęta, różne stworzenia, pyta, kim jest. I tam pojawia się takie określenie, ty jesteś cały świat minus cały świat oprócz ciebie. Mamy do czynienia z takimi zabawami logicznymi, grami słownymi, które bardzo często przewijają się w literaturze Stefana Temersona. Ta literatura też jest odrębnym rozdziałem w całej jego twórczości. Poezja semantyczna, tego jest bardzo, bardzo dużo. Może będzie jeszcze czas, żeby o tych wszystkich rzeczach bardziej szczegółowo
1: powiedzieć.
0: Jeszcze
1: na zakończenie właśnie o tej Alicji w Krainie Czarów, o której mówiłaś i o Franciszce, gdybyś mogła ten wątek dokończyć, bo czas nam się kończy.
0: Tak, Franciszka, o Franciszce tak, chciałabym powiedzieć kilka zdań, dlatego że mówi się o Temersonach i głównie wymienia się i przytacza się imię Stefana. On jest jakby tutaj tą dominującą postacią. Ja chciałabym, i nie tylko ja, rozmawiałam z kuratorką wystawy Małgorzatą Sadę, chcielibyśmy chyba troszeczkę dowartościować postać Franciszki, dlatego że Franciszka tworzyła fantastyczne obrazy. Ta twórczość jej też pozostaje w cieniu troszeczkę tego duetu i pozostaje nieznana. Miała jedną wystawę w Zachęcie, u nas można oglądać dwa jej obrazy, są fantastyczne rysunki również na ekspozycji, bardzo lekkie, bardzo takie robione z dowcipem, ale też traktujące o poważnych tematach. Dlatego dobrze, że wspomniałeś Franciszkę, dlatego że warto też zainteresować się twórczością Franciszki Temerson. Dzisiaj częściowo jej prace są niedostępne wprawdzie. Bardzo dużo jej prac posiada Temerson Estate, prowadzony przez spadkobierczynię Temersonów w Londynie Jasie Reichardt. Dodam jeszcze tylko, że od Jasi Reichardt mamy również depozyty i darowizny, które można oglądać na ekspozycji osobiste przedmioty, chociażby Temersonów. Także tak, postać Franciszki Temerson jest niesłychanie też ważna.
1: Czyli rozumiem, że chcielibyście rozszerzyć nieco tę wystawę.
0: No, oczywiście chcielibyśmy, natomiast na razie warunki lokalowe są takie, że wystawa jest stała, jest tam ograniczone miejsce, już nie ma gdzie za bardzo rozbudowywać tej wystawy, ale oczywiście wszystko jest możliwe przed nami przyszłość.
1: Ci, którzy jeszcze nie widzieli, to koniecznie powinni się tam wybrać. Przypominamy, wybierzcie się na ulicę Kolegialną do tego oddziału Art Deco. Tam znajdziecie właśnie galerię Temersonów, troszkę schowaną, ale na pewno do niej dotrzecie. Bardzo Ci dziękuję za opowieść i zapraszamy w takim razie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
0: Zapraszamy, dziękuję bardzo.
1: Moim gościem była Agnieszka Kaniewska-Płocieniak.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: SK Płock.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.